0: Soutenez notre association en adhérant sur radioallianceplus.fr.
1: Witam Państwa serdecznie.